uwiadł i ci padł im piena bry. La vede rialata a gioventù, campa in un altro verano, gloria a voi.